now, baby. Let's play. Let's play now.

0: Ja już chyba nie wierzę.
1: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym,

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: the world outside.
1: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Thank you very much. I was so excited, so nervous.

love.

Hemos

Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Agnieszka Liburska. Zapraszam na przegląd prasy irlandzkiej, czyli spojrzenie na najważniejsze tematy obecne w irlandzkich mediach, tych tradycyjnych i elektronicznych. Sprawdzimy, czym żyją dzienniki i portale na Zielonej Wyspie. Głównym tematem i najważniejszą informacją dnia jest potwierdzenie pierwszego przypadku wirusa języka niebieskiego BTV w Republice Irlandii w stadzie bydła w hrabstwie Wexford. Minister rolnictwa Martin Haydon określił tę wiadomość jako niepożądaną, ale niestety również niespodziewaną, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się wirusa w Europie, Wielkiej Brytanii, a ostatnio w Irlandii Północnej. Wirus przenoszony jest przez małe muchówki. Nie stanowi zagrożenia dla ludzi, czytamy, ani bezpieczeństwa żywności, ale dotyka zwierzęta parzystokopytne, takie jak bydło i owce. Haydon podkreślił, że trwające niskie temperatury ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, ale zachęcił rolników do dyskusji z weterynarzami na temat szczepień. Polityka i społeczeństwo. Radna hrabstwa Metw zgłosiła, że została opluta podczas rzekomego ataku rasistowskiego w Navan. Sprawca miał jej zarzucić, że próbuje uczyć Irlandczyków, jak żyć we własnym kraju. Spór o billboard Sinn Féin. Billboard w okolicy Newry, na terenie należącym do Departamentu Infrastruktury, jest przedmiotem dochodzenia planistycznego, ponieważ został wzniesiony bez pozwolenia. Inne partie wzywały do jego usunięcia. Inicjatywa w sprawie zapobiegania samobójstwom. Czytamy, że w Irlandii Północnej wszczęto nową inicjatywę w celu poprawy usług zapobiegania samobójstwom. I pozostałe wiadomości. Zmarł Paddy Clancy, legendarny redaktor i prezenter radiowy stacji RTE, który wyszkolił pokolenia irlandzkich dziennikarzy. W związku z silną burzą zimową w Stanach Zjednoczonych port lotniczy w Dublinie ostrzega pasażerów przed zakłóceniami w lotach transatlantyckich w ten weekend. A w temacie rozwoju cyfrowej opieki zdrowotnej czytamy, że opublikowano raport na temat stanu opieki zdrowotnej w Irlandii, wskazujący na rosnące znaczenie integracji systemów i cyberbezpieczeństwa.

Tyle na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejny przegląd prasy irlandzkiej na antenie Radia Cenzura. Materiał przygotowała Agnieszka Liburska. Montaż i dźwięk Piotr Liburski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

0: Witam Państwa w kolejnym wydaniu cyklu Na prawej stronie osi przy mikrofonie Agnieszka Liburska. Dzisiejszy odcinek zatytułowany Dziennikarz na celowniku. Poświęcamy sprawie, która od wielu miesięcy budzi emocje nie tylko w środowisku chyba akademickim, jak i dziennikarskim, ale także wśród osób zainteresowanych przejrzystością działań instytucji publicznych i wolnością słowa. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Sitko, niezależny dziennikarz, śledczy, publicysta oraz redaktor naczelny portalu Pressmania. Od lat zajmuje się tematyką społeczną, samorządową i ujawnianiem nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji publicznych. Jego publikacje wielokrotnie dotyczyły spraw o dużym znaczeniu dla opinii publicznej, a działalność dziennikarska przyniosła mu zarówno uznanie, jak i liczne spory z osobami oraz instytucjami, których działania opisywał. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry Państwu, witaj Agnieszko.
0: Z Krzysztofem znamy się od wielu lat, stąd takie krótkie wyjaśnienie. Jesteśmy sobie po imieniu. Krzysztofie, wczoraj opublikowałeś takie mocne oświadczenie w mediach społecznościowych. Napisałeś, że po raz kolejny spędziłeś 1,5 godziny na policji i że ta sprawa wcale Cię nie zniechęca, a wręcz przeciwnie, motywuje do dalszego działania. Co tak właściwie się wydarzyło?
1: Tak naprawdę sprawa dotyczy Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i byłego jej rektora profesora Piotra Worka, który będąc jeszcze rektorem zatrudnił kancelarię prawną radcy prawnego panią Marzenę Dyduk z Krakowa do reprezentowania swoich interesów. I ten radca prawny po prostu wytacza nam przeróżnego rodzaju akty oskarżenia, doniesień na policji, do prokuratury, twierdząc między innymi, że przywłaszczyłem sobie tytuł redaktora naczelnego, że nie jestem dziennikarzem, że Pressmania to nie są media. No oczywiście ci państwo przegrali sprawę w sądzie, jest sprawa postępowała w tej sprawie, że jestem redaktorem naczelnym, przywłaszczyłem sobie tytuł, że jestem dziennikarzem, że Pressmania działa zgodnie z prawem, ale nie dają spokoju ci państwo, no i dalej pod różnego rodzaju pretekstami próbują nas, że tak powiem, sztorcować, kopać, zajmować nam czas, angażować w sprawę organy państwa, policji, prokuraturę czy sąd. Wytoczyli nam też między innymi mnie prywatne akt oskarżenia za artykuł 212, bo podobno pomówiliśmy Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w publikacji z 11 maja 2025 roku, gdzie opisaliśmy sytuację, do jakiej doszło na Ukrainie w Krakowie w czasie zamachu bombowego, który został ogłoszony, a niewłaściwie zareagował rektor z opóźnieniem. Opisywaliśmy sprawę tego, jak pan rektor zatrudnił po odwołaniu przez ministra Kulaska jego osoby, kancelarię prawną do jego interesów z publicznych pieniędzy, z pieniędzy uczelni. Opisujemy patologię, bo można powiedzieć, że na Ukrainie w Krakowie powstało sobie państwo Piotra Borka i jego współpracowników, którzy prawo mieli za nic, zwalniali ludzi jak chcieli, za co chcieli, co sąd obalał, przywracał ich do pracy, przegrywała uczelnia lub uczelnia zawierała porozumienia z tymi pracownikami, mi wypłacała pieniądze. Wszystko z naszych publicznych środków, bo przecież to nie jest prywatna uczelnia, to nie jest prywatny uniwersytet, to jest uczelnia państwowa. I panu rektorowi wydawało się, że jest nie do ruszenia. Jednak minister Kulasek postanowił drążyć temat tak długo, aż w końcu został skutecznie odwołany. Ale niestety problemy się nie skończyły, bo pomimo tego, że pan rektor już nie jest rektorem, został odwołany, przyszedł pełniąc obowiązki rektora, kancelaria dalej reprezentuje interesy uczelni i dalej po prostu przeciwko nam toczy różnego rodzaju postępowania. Między innymi to postępowanie, tak jak mówię, z artykułu 212, to postępowanie w sprawie dziennikarza. A nie wiem, no to tak wygląda, jakby po prostu próbowali wywierać presję, a może sobie odpuścimy, a może po prostu damy sobie
0: no
1: spokój.
0: Właśnie.
1: Może przestajmy się przyglądać po prostu tej uczelni, tej instytucji. No najśmieszniejsze i najdziwniejsze też wszystkim jest to, że nowy pełniący obowiązki rektora naukowiec nie wycofał tego pełnomocnictwa, nie zamknął tych procesów, bo jeśli chce sobie prowadzić takie procesy pan profesor Piotr Wolę, to niech sobie finansuje prywatnie prawników, a nie z pieniędzy uczelnianych, publicznych, to wszystko jest finansowane.
0: Do tego tematu jeszcze przejdziemy, do środków przejdziemy. Natomiast Krzysztofie, w tym swoim wpisie też przypominasz, że uczelnia przegrała już jedną sprawę sądową, która dotyczyła twojej...
1: Tak, przegrała sprawę dotyczącą właśnie tego, że jestem redaktorem naczelnym i dziennikarzem, bo zarzucano mi, że przywłaszczyłem sobie tytuł i nieprawnie się nim posługuję jako redaktor naczelny, że nie jestem dziennikarzem, a Prysmania nie jest mediami. No więc no sąd rozjechał totalnie po prostu w prawomocnym wyroku to zawiadomienie, które złożono. No, kuriozalnie rzecz ujmując, to powinno być na etapie postępowania policyjno-prokuratorskiego od razu umorzone i odrzucone i nie powinno się angażować sądu. To z mocy prawa po prostu w ten sposób powinno się postąpić, no, ale niestety poszło do sądu. No, być może i dobrze, bo mamy teraz wyrok, który potwierdza, że działamy zgodnie z prawem, no ale to są kolejne środki publiczne i czas zajęty, zmarnowany w sądzie, a inne sprawy czekają po prostu poważniejsze na rozstrzygnięcie.
0: Ale czy można zatem powiedzieć, że to pomimo tej przegranej uczelnia nadal kontynuuje podobną strategię? Czy nie masz poczucia, że próbują cię po prostu zniechęcić do publikacji?
1: Znaczy ja mam takie nieodparte wrażenie, że tak jest po prostu, nie? Że chcą, żebym sobie odpuścił, żebym się przestał przyglądać, żeby nasi dziennikarze przestali się przyglądać im temu, co się dzieje na uczelni, co działo się na uczelni, żebyśmy przestali o tym pisać, bo to nie jest tylko tak, że oni pozwali czy pozywają nas, bo pozwali tę samą dziennikarzy Gazety Wyborczej Krakowskiej, po prostu, która opisywała sytuację, więc to jest taki temat bardzo rozległy, w której to jest chyba jedna z nielicznych uczelni, która walczy z mediami, bo raczej powinno się w takich instytucjach pozyskiwać przychylność mediów, a nie z nimi walczyć i po prostu próbować mówić im, że robią coś źle, niedobrze, niezgodnie z prawem. No, wczorajsze przesłuchanie dotyczyło między innymi takiej bzdurnej, absurdalnej sprawy, że zarzucono nam, że nie mamy na stronie internetowej pressmania.pl zamieszczonego adresu korespondencyjnego, czyli tak zwanego adresu pocztowego, ale ustawa o prawie prasowym mówi, że powinien być zamieszczony adres i tym adresem jest redakcja małpa.pressmania.pl, czyli jest kontakt, ale oni twierdzą, że nie, że to jest źle, niedobrze po prostu. I znowu w czasie przesłuchania dokładnie odpytują nas o to po prostu, czy jestem dziennikarzem, jak długo jestem dziennikarzem. To samo, co przegrali w sądzie, mało tego, w tym wyroku przegranym, sąd pozbawił ich możliwości złożenia apelacji po prostu. I wyrok się automatycznie uprawomocnił. No więc ci państwo dalej po prostu sobie nie odpuszczają. Nie wiem, jak się tym razem to skończy. Może w końcu znajdzie się jakiś sędzia, który powie, że to oni mają rację i ja zostanę skazany. No bo wszystkiego się można spodziewać. Chociaż ja uważam, że są rozsądni sędziowie, którzy nie pozwolą po prostu, żeby w taki sposób szykanować media i nie spotka mnie Leszka Kraskowskiego.
0: No Krzysztofie, niewątpliwie sprawę trzeba według mnie nagłaśniać, bo wydaje się, że mamy do czynienia z próbą wywierania presji na niezależnego dziennikarza. Ty wielokrotnie broniłeś chociażby moją osobę również. W związku z tym ja czuję moralny obowiązek również tutaj stanąć po twojej stronie i bronić twojej niezależności. Natomiast przychodzi mi takie pytanie do głowy, gdzie przebiega granica między ochroną dobrego imienia instytucji a próbą uciszania mediów?
1: No, myślę, że w Polsce ta granica została już dawno zatarta i media zostały sprowadzone do poziomu partnera biznesowo-politycznego i tak naprawdę politycy czy urzędnicy państwowi chcieliby, żeby media chodziły na pasku instytucji, a nie spełniały tej swojej służebnej roli, czyli patrzenia władzy i instytucjom publicznym na ręce. A taka jest rola dziennikarza. I tutaj my naprawdę stanęliśmy na wysokości zadania w stosunku do UKN-u w Krakowie, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, bo ujawniliśmy między innymi to, że rektor wydaje niezgodnie z dyscypliną finansową fundusze uczelniane. I to wszystko stało się po prostu podstawą do skutecznego jego odwołania, bo to odwołanie tak naprawdę trwało od lipca do listopada i pan minister nie bardzo umiał sobie z tym poradzić. Dopiero po serii naszych artykułów znalazł powody i podstawy do tego, żeby go skutecznie, pana rektora Borka, odwołać. I to nie jest na takiej zasadzie, że my sobie coś wyssaliśmy, jak to się mówi potocznie, z brudnego palca, tylko wszystko mamy udokumentowane w postaci pytań do uczelni, od naszych informatorów, pytań do ministra Kulaska, a w tej sprawie pytań do Państwowej Inspekcji Pracy, do Najwyższej Izby Kontroli, więc to wszystko było oparte o fakty. My tam niczego sobie nie zmyśliliśmy, niczego sobie nie ubzduraliśmy. My nikogo nie pomówiliśmy. My opisaliśmy po prostu tylko fakty. Mało tego, do tego stopnia jest to kuriozalne postępowanie, że w jednym z postępowań toczonych w sądzie dla Krakowa Krowodrzy sąd pyta nas i prosi nas, żebyśmy podali imiona autorów tekstów, pomimo tego, że ci autorzy te teksty, wiadomo, z tak dużą instytucją, pisali po prostu pod pseudonimem, pisali do zespół redakcyjny. Tak. A więc mają do tego prawo zgodnie z prawem prasowym, ale oni tego nie rozumieją. I co najmniej z pół roku toczymy korespondencję z sądem w tej sprawie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że sąd nas prosi, czyli nie zostało przeprowadzone żadne postępowanie w tej sprawie. Nikt nas nie zwolnił z tajemnicy dziennikarskiej. A ci ludzie myślą sobie, że ja jako redaktor naczelny podam nazwiska ludzi, być może informatorów.
0: Tak.
1: No, chyba po prostu pomylili się w sprawie działalności mediów. No, u nas na Prysmania nigdy to się nie zdarzyło, nigdy nie zdarzy. Nawet gdyby sąd zwolnił mnie z obowiązku dochowania tajemnicy dziennikarskiej, to nie ujawnię nazwisk dziennikarzy piszących pod pseudonimem, nie ujawnię informatorów, no bo to jest podstawa. Nikt nie zaufałby takim mediom, które ujawniają swoich informatorów.
0: Zgadza
1: czy zdradzają
0: się.
1: Swoich dziennikarzy. Jeśli będzie trzeba, no to pójdę siedzieć, no i trudno, no cóż zrobię. Warto to tutaj dodać, że ja tutaj nie czerpię jakichś kokosów, bo w polskich mediach, jeśli są niezależne, nie ma pieniędzy. Nie zarabia się na tym. Ja to finansuję ze swoich środków, na które ciężko pracuję od 38 lat w dużej korporacji motoryzacyjnej. Codziennie dojeżdżam 70 km do pracy, a mimo tego te nasze media się rozwijają. Pisze u nas ponad około 200 autorów. Te publikacje dotyczą różnego rodzaju tematów. Są opiniami, które są bardzo często w poprzek tego, co mówi się i pisze się w mediach w Polsce. Więc możemy domniemywać, że jesteśmy niewygodni, że jesteśmy solą w korcu oka po prostu tych ludzi i to się im nie podoba, nie?
0: No, na pewno. W swoim wpisie, Krzysztofie, zadajesz też bardzo takie konkretne pytanie. Ile publicznych pieniędzy kosztują podatników takie postępowanie? Czy próbowałeś ustalić, jakie koszty podnosi uczelnia, prowadząc kolejne spory prawne?
1: Znaczy, z tego, co udało nam się ustalić, to te kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie za wynajem, za obsługę prawną tej kancelarii. I uczelnia ponosi te koszty. No ja rozumiem, że ta kancelaria może mieć różnego rodzaju inne jeszcze obowiązki świadczenia usług prawnych dla uczelni, ale przecież uczelnia zatrudnia w swoich szeregach administracyjnych radców prawnych. To przepraszam bardzo. Od czego są ci prawnicy zatrudnieni na uczelni? Uczelnieni pracownicy, że trzeba zatrudniać dodatkowe zewnętrzne kancelarie prawne. Z tego, co donoszą nasi informatorzy, to obsługa miesięczna takiej kancelarii jest około 30 tysięcy złotych. To są kolosalne środki publiczne wydawane na obsługę prawną.
0: Czy zamierzasz wystąpić o udostępnienie tych informacji? Czy uważasz, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć, ile kosztują takie działania?
1: Znaczy, w tej sprawie jeden ze związków zawodowych już wystąpił i tak jak mówię, no, to są tego rzędu środki. Ale tak, mamy zamiar zapytać po prostu ministra, zapytać uczelnię, dlaczego pomimo odwołania byłego już rektora, dalej toczone są postępowania w jego imieniu, pod pozorem, że niby naruszyliśmy dobra uczelni. No bo to jest po prostu kuriozum, no bo przecież my opisywaliśmy nie uczelnię, tylko byłego rektora i zachowania, które po prostu były niegodne, między innymi to, że zwalniał pracowników, co w ponad 10 przypadkach okazało się, że jest niezgodne z prawem i sąd prawomocnie przywrócił pracowników. Mało tego, Państwowa Inspekcja Pracy wytoczyła panu rektorowi postępowanie karne, przed którym on się uchylał, żeby to postępowanie się przedawniło. No i prawie się już przedawniło, więc to są zachowania, których nie powinien się dopuszczać rektor, człowiek, który zarządza no, dużą, co by nie mówić, uczelnią krakowską z tradycjami.
0: Oczywiście, jedną z lepszych uczelni pedagogicznych. We wpisie zwracasz się właśnie do ministra Marcina Kulaska, przypominając, że odwołał poprzedniego rektora. Czy uważasz, że minister powinien także zareagować w tej sprawie?
1: No, ja uważam, że tutaj minister, co prawda, może powołać się na autonomię uczelni, ale powinien w jakiś sposób przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą czy któryś z jego wiceministrów z obecnie pełniącym obowiązkiem rektora, bo nie może być tak, żeby po prostu na obsługę prawną wydawano środki publiczne, żeby toczyć postępowania z prywatnych aktów oskarżenia przeciwko dziennikarzom, no bo to jest po prostu moim zdaniem, w mojej ocenie i niedopuszczalne. No, chyba nie po to nastąpiła zmiana ustrojowa po 89 roku w Polsce, żebyśmy wracali do schematów znanych dobrze z czasów PRL-u.
0: A tak to wygląda. Czego mógłby się oczekiwać od resortu nauki? Czego można byłoby w tej sytuacji oczekiwać?
1: No na pewno jakiejś kontroli, na pewno próby rozmowy, na pewno tego, żeby po prostu ministerstwo stało się negocjatorem i w jaki sposób przymusiło czy przekonało uczelnię do tego, żeby zrezygnowała z tego typu postępowań, żeby zrezygnowała z tego typu obsług kancelarii prawnych, bo z tego, co też ustaliliśmy, te pełnomocnictwa kancelarii prawnej są tak szerokie, że tak naprawdę kancelaria może samodzielnie inicjować różnego rodzaju postępowania. Informować o tym po prostu uczelnie. Czyli tak naprawdę ja sobie to tłumaczę tak na chłopski rozum, że oni znajdują sobie temat, wytaczają proces i ten proces się toczy, a uczelnia będzie finansowała po prostu takie postępowanie. Płacąc oczywiście miesięcznie za obsługę prawną.
0: No tak.
1: A przypomnę, że na uczelni są zatrudnieni prawnicy, radcowie prawni, jako pracownicy uczelni. No więc pytam się, po co? No, podobna sytuacja była kiedyś w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w ZUS-ie, że w ten sposób postępował ZUS, że zatrudniał kancelarie zewnętrzne do reprezentowania interesów w sporach z przedsiębiorcami czy z podmiotami zgłoszonymi do ZUS-u. Po interwencji posła profesora Józefa Brynkusa to się zmieniło. Minister Ziobro skodyfikował po prostu takie działania i teraz nie ma tak, że za takie postępowanie kancelaria zewnętrzna dostaje kokosowe wynagrodzenia, tylko jest ustawa, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, stawka taka jak dla obrońcy, dla zastępstwa procesowego po prostu. Więc z 7-8 tysięcy zeszła ta stawka do 1800 złotych. No więc to są znaczne środki. Więc ja myślę, że tutaj na uczelni powinno być w ten sposób to rozwiązane, że są radcowie prawni i oni reprezentują, A jak już, to są nie kwoty idące dziesiątki tysięcy złotych, tylko normalnie zwykła stawka zastępstwa procesowego po prostu.
0: Zgadza się. Krzysztof, czy planujesz skierowanie oficjalnego zawiadomienia do ministra w tej sprawie?
1: Znaczy, mamy zamiar zapytać ponownie ministerstwo w sprawie uczelni o te działania, które są naszym zdaniem niegodne, nieuczciwe, które wprost uderzają w niezależność medialną. I zobaczymy, co zrobi minister. Ja rozumiem, że jest tak zwana autonomia uczelni. Każda uczelnia jest samodzielna, ale niestety nadzorcą czy organem nadrzędnym, nadzorczym jest ministerstwo.
0: Tak.
1: Więc nie może tak być, że tutaj po prostu tworzy się na podstawie autonomii uczelni państwo w państwie, nad którym nie ma żadnej kontroli, no bo przecież budżet państwa przeznacza środki na utrzymanie uczelni. To nie jest tak, że uczelnia sobie sama wypracowuje środki.
0: Oczywiście, tym bardziej, że mamy do czynienia z państwową uczelnią. Finansowaną ze środków publicznych.
1: Tak,
0: zgadza się.
1: Tak.
0: Napisałeś na końcu, to jeszcze nie koniec tej historii. Co dalej,
1: Krzysztof?
0: To na pewno
1: nie koniec tej historii, bo jak stwierdził pan policjant, teraz sprawa trafi do prokuratora, no i okaże się, czy będę dalej słuchany, czy sprawa zostanie skierowana do sądu, a może zostanę, bo wczoraj byłem słuchany jako świadek. Być może zostanę następnym razem wezwany, żeby przedstawić mi zarzuty. No więc no tak to wygląda. A 11 sierpnia muszę się udać do Krakowa na rozprawę właśnie z uczelnią, z UKN-em w Krakowie, z prywatnego aktu oskarżenia z artykułu 212, no bo prawnicy uważają, że naruszyliśmy dobre imię uczelni po prostu. Tylko nie wiem, w którym momencie, w jaki sposób, no bo trudno to zrozumieć.
0: Pisząc prawdę, Krzysztof. Pisząc prawdę.
1: No tak, no, która jest niewygodna prawdopodobnie dla uczelni. Tutaj prawnicy rozpisują to na kilku stronach prywatnego do aktu oskarżenia. No ja też mógłbym po prostu napisać taki elaborat i wykazać, że to jest bzdura na resora. No ale niestety no, oni w taki sposób postępują, sąd to przyjmuje. No i no, będziemy musieli po prostu stawić się na rozprawę. Co prawda jest to rozprawa pojednawcza i mam nadzieję, że do 11 sierpnia albo pójdzie po rozum do głowy obecnie pełniący obowiązki rektora i wycofa to postępowanie, albo zostanie wywarta presja przez ministerstwo na pana rektora i ta kancelaria prawna przestanie po prostu i wycofa ten pozew po prostu.
0: No wiesz, ktoś sobie dobrze zarabia, prawda? To jest ta kwestia.
1: No tak, no bardzo dobrze zarabia, po prostu czuje się mocny
0: tak.
1: I szuka sobie kuriozalnych tematów do zajmowania czasu. No bo jak można kolejny raz...
0: Bo rozumiem, że sprawa dotyczy
1: tak,
0: ciągle...
1: Się przegrało.
0: No rozumiem, bo sprawa dotyczy cały czas tego samego.
1: Tak, tego samego.
0: No to jest absurdalne. Ja muszę jeszcze na koniec zapytać, Krzysztof, bo nie byłabym sobą. Czy w tle stoi polityka?
1: Powiem tak. Kiedyś nad tą uczelnią w czasach rządów PiSu jeden z wysoko prominentnych krakowskich polityków osiągał parasol tak zwany ochronny. Tak się mówiło w kuluarach. No ale teraz przecież już od prawie 3 lat nie rządzi PiS. A ta uczelnia jest traktowana jak pępek. Powiem szczerze, że PiS, czy politycy PiS próbują byłego rektora kreować na prześladowanego i zwolnionego ze względu na to, że wspierał Prawo i Sprawiedliwość. No, dla mnie to jest kuriozum. Tym bardziej, że na tej uczelni jest wiele więcej ciekawych wątków, bo na przykład... przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność jest były Ormowiec. Więc taką mamy Polskę i taki mamy klimat po prostu.
0: No cóż, i tym samym kończymy dzisiejsze wydanie odcinka. Krzysztofie, pozostajemy w kontakcie z Tobą. Będziemy śledzić, jak sprawa się rozwija i będziemy informować słuchaczy. Mam nadzieję, że kiedy połączymy się kolejnym razem, to przekażesz nam tylko dobre informacje.
1: Mam taką nadzieję. Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam całą Polonię, wszystkich słuchaczy Waszego radia.
0: Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Państwu i zapraszam za 2 tygodnie. Materiał przygotowała Agnieszka Liburska. Montaż i dźwięk Piotr Liburski.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zgadzać możesz, nie odpowiadać możesz, nawet się bronić możesz, czasem się zdarzać. Polubiłem cię, polubiłem cię. Nie tak miało być wcale, serce już w pancerzyku, w moim wieku przyjemność, przyjemności bez liku. Polubiłem cię, polubiłem cię.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodreś wasz mentalny karcer.

0: Urwa ci mu łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapie.

Od dwóch każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch, powiedz jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn,

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: właśnie.
1: Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury. Have you ever been to London?

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.